Nietni, Ojcze, Panakoy, Fon, Choi Kuma, Ojcze, Fon, Choi Kuma, Ojcoy, Fon, Ojcze, Choi Kuma, Ojcze, Choi Kuma, Ojcze, Choi Kuma, Ojcze, Choi Kuma, Ojcze, Choi Kuma, Ojcze, Choi Kuma.